piosenką w wykonaniu Jacka Kierok rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ze studia stacji WBKR po Gipsy Wasser College New York witam z drogich radiosłuchaczy Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji i życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

Tak, życie bardzo szybko płynie. Już lato zbliża się wielkimi krokami do końca i zbliża się nam może piękna, wspaniała jesień.

grał i śpiewał tercet egzotyczny. Teraz coś trochę wesołego. Bardzo pobożny mężczyzna, chodząc co niedzielę do kościoła, zawsze rzucał 10 złotych żebrakowni. Pewnego razu rzucił tylko 5 złotych. Co się stało? Dlaczego tylko 5? Stracił pan pracę? Pyta żebrak. Nie, wysłałem syna na studia. No to fajnie, ale dlaczego tylko moim kosztem?

Konduktor do pijaka jadącego w autobusie. Bilet proszę. Nie mam. No to płaci pan mandat. Nie mam pieniędzy. A na wódkę pan miał? Kolega mnie ugościł. A na podróż to też nie dał panu? Z sekretem pyta konduktor. Na to pijak wyciąga flaszkę z zapazuchy i mówi. Jak to nie dał? Dał.

Blondynka mówi do swojego chłopaka. Słuchaj, znamy się już bardzo długo. Może w końcu przedstawiłbyś mi swoją rodzinę? Chciałbym, ale żona i dzieci wyjechali na wakacje.

Pewnej niezamężnej kobiecie zadano pytanie: dlaczego nie ma pani męża? A po co mi mąż? Odparła kobieta. Mam psa, który warczy, papugę, która przeklina i kocura, który włóczy się przez całe noce. To mi wystarczy.

Mój czas na antenie dobił i Karp Ogipsy dobiega już końca. Za chwilę dwugodzinny program Polka Rasko Show. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.